0: izwi.
1: Ayibonga bafana.
2: Amen.
0: Noma uthi yaziba mkhulu, mase zihuba kanje, ayikhohlwa.
1: Hayi, ngithi yaziba.
0: Mase kanje lezo zabalwa.
1: Ah, madoda, hayi ungaba ungebe sayona ungaba yini?